Miraduj, zvuci. Večeras. Voli, voli, Lola. No. Na talasima radio Agora. Miraduj, zvuci.